Kaže, pozdrav moj, mom najdražem Milošu, mojim najlepšim zelenim okicama. Ljubavi moja, fališ mi neopisivo. Volim te do sunca i nazad, ljubite tvoja žena Vlajna. Pozdrav za Rajak Nikolu od kuma Dike, malog Duška, volete kumovi.